Friends belong but fridges, nie jestem friends belong but fridges, nie jestem fridges, den nie jestem metr Steve Osberry, mister. Grujte kojzą, stał się grujte kojzą, stał się grujte.